mlada i slobodnih nazoru. Bilo je se emo, kaj bo jutri tumoro. Potem mi je rekla, najzavijem na stran, da se nikad.